0: inakwana oni ambanana connect
1: hello hello 7790 yawa kawa ta tace allura za ta tafi har kwakwalwata shin ga hakan gaskiya ne
0: oni ambanana connect
1: ehe to ina kasuwa sai ya uwar matar makwabcina ta ce matar da ke amfani da maganin tazaran haihuwa mazajin su za su daina son su
0: Honey and banana connect.
1: Ni ce kuma goggota tace idan na bayar da tazaran haihuwa tsakanin yara na mutane za su yi tunani akwai wata matsala a aure na shin gaskiya ne
2: Honey and banana connect na nan don duka tambayoyin ku kira 7790 a kowane lokaci don tattauna da kwararun kan tazaran haihuwa da lafiyar jami'i kyauta ne a asirci kuma babu tsangwama kira 7790 ko turo sakon WhatsApp ta 09097 133400
3: Kwani ambanana connect kubi wanda ya san hanya